0: ładny, wykonany na dzieła, czy nie wróci? A słońce widać czarne. Maria Piano.
1: I say no for mafia tonight. Njenje to love. Avudia tana pia vano mbatsu puja ko. Njon fale o fafwa se ku fafwa. Fou pande so de itak. A itan fundal so.
2: Sans 3 effets.